0: Michał, tryb na Zedę Afrykan.
1: State of by Alarma.
0: Są miłe kompilacje,
1: Zami Bass.